0: Martina i Rytmaja. Live FM.
1: Livefm.lk.
0: Bila pandara dekai Lankawe.